strażnicy spowolani to. Są pani to, są panie low. Rzeźnicy z profesjonalnej, lepsi są w okresie. My żegnamy ruce z góru, a hned mamy penie z chóru. Ja, nie ineżę neslo, nigdy to nie neslo.